0: Franciszkie, na będę klasznat.
1: Na hoki jesteś drinkowama pinta, za wojże regę.
2: A you and music, plus Zonto Radio.
3: Brrrr.